Sextum uci capitoli. Krasi ludzi, pojdi w kasi, boj se blasy, miluj w basni, w kasi, w basi, nie w basni.